Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat. Przyjacielu człowieka, chwała Tobie. To tekst Troparionu Święta Pięćdziesiątnicy, którym rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Z praznikiem, drodzy bracia i siostry. 50 dni po święcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Cerkiew Prawosławna wspomina Dzień Świętej Trójcy. Jest to jedno z 12 wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej, święto, które opisuje wydarzenie zesłania Ducha Świętego na apostołów. W Dziejach Apostolskich czytamy: nagle powstał z nieba szum jakby wiejącego silnego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Jest to fragment z Dziejów Apostolskich opisujący dzisiejsze święto, a więcej o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów będzie można usłyszeć w dzisiejszej homilii ojca Konstantego Bondaruka o godzinie 16:30. A nasz program zaczynamy tradycyjnie, za chwilę kalendarium, później zaproszenie na modlitewne uroczystości w parafii Świętego Ducha w Białymstoku, następnie czytania fragmentów Pisma Świętego i homilia ojca Konstantego Bondaruka. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. O godzinie 17:15 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Paweł Knap, a temat odcinka to ginekologia onkologiczna. I o godzinie 18:00 na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii, a także wieczerni z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dzisiaj w naszych cerkwiach po liturgii była sprawowana wieczernia, podczas której słyszeliśmy specjalne modlitwy na skłonienie kolan. Nasz program zakończymy o godzinie 21:00. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za chwilę kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 31 maja 2026 roku. Dziś Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Pięćdziesiątnicy. Jest to jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, nazywane inaczej również Dniem Świętej Trójcy. Dzisiaj wspominamy również świętego Teodota z Ancyry, świętą Julię Dziewicę z Ancyry, a także świętego Jana Kormiańskiego. Za chwilę na naszej antenie ojciec Jerzy Boreczko i zaproszenie na uroczystości święta parafialnego do parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

0: Drodzy bracia i siostry, jutro parafia Świętego Ducha w Białymstoku będzie obchodziła swoje święto parafialne. Na naszej antenie teraz proboszcz parafii na białostockim Antoniuku, ojciec Mitrat Jerzy Boreczko i zaproszenie na jutrzejsze modlitewne uroczystości.
1: Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, 1 czerwca, w poniedziałek, Cerkiew wspominać i świętować będzie zesłanie Świętego Ducha na apostolów, a wraz z nią w szczególny, uroczysty sposób świętować będzie parafię Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, bowiem w tym dniu w parafii przypada święto parafialne. Zapytajmy zatem, co wiemy o Świętym Duchu, jak Go nazywamy i jakie ma atrybuty. Ewangelia daje Mu imię jako obrońca, paraklit, życiodajne źródło, ale przede wszystkim pocieszyciel. Zaiste jest On pocieszycielem. Wypełnia sobą pustkę naszej rozłąki z Chrystusem. Pociesza nas jako sieroty smucące się i chcące być z Chrystusem. Święty Duch to także pomocnik, daje nam siły, jest mocą życiodajną, pragnie być z nami. Jest tym, który daje życie całej ludzkości. Dlatego jest On jak wzburzone morze, bijące o skały, lamiący opór, stuka w nasze drzwi, wdziera się w nasze życie, pragnąc serca nasze wypełnić radością, spokojem i sensem życia. I w istocie to Jemu Świętemu Duchowi zawdzięczamy wszystko. Bez Świętego Ducha Bóg jest daleki, Chrystus przeszłością. Ewangelia martwa, martwy jest także człowiek. Aby Duch Święty stał się odnowicielem człowieka, naszego życia, pozbawił nas duchowej martwoty, lęku i strachu, przed dniem jutrzejszym musimy zaprosić Go do siebie, zaprosić do naszych serc, naszej codzienności, do każdej sfery ludzkiej egzystencji. Szczególnym miejscem takiej modlitwy będzie Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku, w dzielnicy, w dzień święta parafialnego. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 31 maja o godzinie 17. Natomiast boska liturgia w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 9. Uroczystością przewodniczyć będzie hierarcha naszej cerkwi, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Zapraszam dzieci, młodzież i was, bracia i siostry. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Do modlitwy, aby Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nas, oczyścił nas, był naszym nie tylko pocieszycielem, ale naszą siłą, nadzieją i radością. Ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha przy ulicy Antoniuk Fabrycznej.

Dziś w dniu święta Pięćdziesiątnicy w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment z Dziejów Apostolskich z rozdziału drugiego, wersety od 1 do 11 i fragment z Ewangelii według świętego Jana.

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch dał przemawiać. Byli zaś w Jeruzalem zamieszkujący Żydzit, mężowie pobożni z każdego narodu pod niebem. A gdy rozległ się ten głos, zbiegło się mnóstwo ludzi, którzy się zdumieli, albowiem każdy z nich słyszał ich mówiących jego własnym językiem. Dziwili się więc wszyscy i zdumiewali, mówiąc jeden do drugiego: czyż ci oto wszyscy przemawiający nie są Galilejczykami? Jakże więc my wszyscy, każdy z nas, słyszymy własną mowę, w której się rodziliśmy? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkający w Mezopotamii, w Judei i w Kapadocji, w Poncie i w Azji, we Frygii i w Pamfilii, w Egipcie i w okolicach Libii, co przy Cyrenie, i przyjezdni Rzymianie, Żydzi i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich opowiadających w naszych językach o wielkich dziełach Bożych.

ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał mówiąc: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. O wierzącym we mnie mówi Pismo: Z łona jego popłyną potoki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jeszcze bowiem Duch Święty nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Wielu spośród tłumu, którzy usłyszeli te słowa, mówiło: Prawdziwie ten jest prorokiem. Inni mówili: Ten jest Chrystusem. A jeszcze inni: Czyż Chrystus może przyjść z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawida i z Betlejem wsi Dawidowej? Podział więc nastąpił w tłumie przez niego. Niektórzy zaś z nich chcieli go pojmać, nikt jednak na nim rąk nie położył. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci im powiedzieli: Dlaczegoście go nie przyprowadzili? Odpowiedzieli słudzy: Nigdy jeszcze nikt tak nie mówił jak ten człowiek. Odpowiedzieli więc im faryzeusze: Czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś z przywódców uwierzył w niego lub ktoś z faryzeuszy? Jedynie tłum ten, nieznający prawa, przeklęci są. Mówi do nich Nikodem, który przedtem przyszedł do niego nocą, będący jednym z nich: Czy nasze prawo osądza człowieka, jeśli go wpierw nie wysłucha i nie rozpozna jego uczynków? Odpowiedzieli i rzekli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że prorok nie powstaje w Galilei. Znowu więc Jezus powiedział im, mówiąc: Ja jestem światłością świata. Kto idzie w ślad za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość.

Za nami fragmenty dzisiejszych czytań Pisma Świętego. Dziś Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Pięćdziesiątnicy, a już za chwilę ze słowem pouczenia do Ewangelii zwróci się do nas ojciec Konstanty Bondaruk.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, bracia i siostry, oto dana nam jest ponownie świętować niezwykle doniosłe i radosne wydarzenie. Święto ku czci Trójcy Świętej, Pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego na apostołów, zwane także Zielonymi Świątkami. Wielość określeń święta podkreśla jego wiele znaczeń i symboli. Każda z tych nazw uwypukla inny aspekt wydarzenia. W okresie Starego Testamentu Bóg był znany jako jedynie Bóg Ojciec. Wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa ludzie dowiedzieli się o drugiej osobie Trójcy Świętej, Synu Bożym. Boże Narodzenie można nazwać świętem Ojcostwa Bożego, bo przedwieczny Ojciec posyła na świat swego Syna Jednorodzonego. Pascha Chrystusowa, Wielkanoc, jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło odkupienia swym chwalebnym zmartwychwstaniem. I wreszcie Pięćdziesiątnica jest świętem trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Jego istnienie, w szczególności jako przewodnika, było znane lub przeczuwane, potwierdzone wieloma znakami. U proroka Izajasza całą wędrówkę ludu przez pustynię przypisuje się jego prowadzeniu. Duch Pana kierował ich na spoczynek. Także Jezus został wyprowadzony przez Ducha na pustynię. Jednak Duch ujawniał się niejako stopniowo, jak chociażby podczas chrztu Chrystusa w rzece Jordan. Obiecany apostołom przed wniebowstąpieniem jako pocieszyciel i nauczyciel, widzialnie i odczuwalnie, w szumie i w podmuchu, na podobieństwo ognistych języków zstąpił na nich, zgromadzonych w jednym miejscu. Ludzie odczuli działanie Ducha i uświadomili obecność trzeciej osoby, dlatego jednego Boga, jakkolwiek w trzech osobach, czcimy jako Trójcę jednoistotną i niepodzielną. Z pewnością taki był Boży zamysł, aby wylanie Ducha odbyło się w stosownym dniu i czasie. Pięćdziesiątnica to radosne pielgrzymie święto na pamiątkę otrzymania przez Mojżesza na górze Synaj prawa oraz na pamiątkę wiecznego przymierza z Bogiem. Jednocześnie było to święto żniwa i plonów, kiedy składano Bogu w ofierze pierwociny płodów ziemi. Niewątpliwie wykorzystując wielkie zgromadzenie pielgrzymów z różnych stron świata, Duch Święty zstąpił na wspólnotę naśladowców właśnie w tym dniu. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zesłanie Ducha przyniosło duchowy plon, plon miłości, bo jak mówi święty apostoł Paweł, owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Zesłanie Ducha zastępuje ogłoszenie prawa. Nowe przymierze oparte na obecności i działaniu Ducha w nas zastąpiło przymierze zawarte w prawie mojżeszowym. Opiera się ono nie tyle na posłuszeństwie zewnętrznemu kodeksowi postępowania, ile na wewnętrznym nastawieniu umysłu i serca, na przemianie wewnętrznej. To prawo jest przykazaniem miłości, zasadą życia. Pięćdziesiątnicę możemy więc uważać za święto nowego prawa i nowego przymierza zawartego przez Ducha Świętego. Nawet potoczna nazwa Zielone Świątki ma głęboki sens. Święto zawsze przypada w końcu maja albo w czerwcu, w najbardziej zielonym okresie roku, w czasie najbujniejszego rozkwitu przyrody. Zesłanie Ducha Świętego słusznie zwykło się nazywać Dniem Narodzin Cerkwi. Dar znajomości języków obcych, które ze zdumieniem i nawet z drwinami
usłyszeli pielgrzymi z ust Galilejczyków, to tylko zewnętrzne przejawy działania ducha. Był to dar niewątpliwie praktyczny, ale wtórny i uboczny. Tchnienie ducha dokonało czegoś większego, wewnętrznej przemiany apostołów. Wylękniona garstka ludzi, zamykająca się szczelnie w obawie przed Żydami, przeistacza się w nieustraszonych misjonarzy. Duch Święty odnowił apostołów, dał siłę i śmiałość iść i głosić zmartwychwstałego Chrystusa. Ten, który trzykrotnie wyparł się Chrystusa, apostoł Piotr wystąpił z płomienną mową. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz, czytamy w Dziejach Apostolskich. Doświadczenie Pięćdziesiątnicy było dla młodej gminy uczniów Chrystusa prawdziwą wiosną i zarazem narodzinami wspólnoty, którą nazywamy Cerkwią Chrystusową. Wyjście z syjońskiej izby do pogan oznaczało dla apostołów przewartościowanie dotychczasowych przekonań religijnych. Jako Żydzi chlubili się oni Mojżeszem, prawem, obrzezaniem, statusem narodu wybranego. W świetle tego kontakt z poganami czynił apostołów nieczystymi. Jak czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, stare praktyki i rozumowanie, w szczególności kwestia obrzezania, były przedmiotem zajadłych sporów. Jednak Duch Święty, który był w nich, wskazywał właściwe rozwiązania, dodawał odwagi, powodował, że czuli się mocniejsi od wszelkich przeciwności i od świata, który mieli zdobyć. Nawrócili się do pogan, aby ich nawrócić do Chrystusa. Duch Święty nie pozwolił, aby nowa wspólnota przemieniła się w drugą synagogę, w miejsce przeznaczone tylko dla wybrańców. Zrealizował tę uniwersalność, którą przyrzekł Jezus do wszystkich ludów, do wszystkich stworzeń, aż po krańce ziemi. Bracia i siostry, warto nam wszystkim pamiętać o tym, zwłaszcza teraz. Wspólnota, która wyszła z jerozolimskiej izby, ciągle jest kuszona, aby wrócić do niej i mocno zareglować drzwi. Chrześcijanie znów stają się małą trzutką, gotową ukryć się przed światem. Gdy na zewnątrz wieje wiatr sprzeciwu, niechęci i wrogości, nietrudno o oznaki strachu. Ta mała trzutka, zamiast wejść między wilki, często cofa się i ucieka. Tylko Duch Święty
może dodać nam odwagi potrzebnej do pokonywania kolejnych zakrętów historii czy rozwiązywania nabrzmiałych problemów. Jednym z tych problemów jest trudność z zachowaniem swej tożsamości, tym, co nas odróżnia od świata. Kogo rozumiemy pod tym pojęciem świat, o którym Chrystus mówi, że nie chce on przyjąć ducha prawdy? Jest on poddany złemu. Nie rozpoznał i nie przyjął Jezusa Chrystusa, a teraz odrzuca jego cerkiew. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Prawosławny patriarcha antiocheński Ignatius IV Hazim wypowiedział znamienne i często cytowane słowa: bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, cerkiew jest tylko organizacją, władza dominacją, misja propagandą, liturgia niczym więcej jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie moralnością niewolnika, ale w Duchu Świętym kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa. Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj. Ewangelia jest mocą życia. Cerkiew ukazuje życie Trójcy. Władza jest posługą wyzwalania. Misja jest pięćdziesiątnicą. Liturgia pamiątką i zapowiedzią. Ludzkie działanie jest przebóstwione. Pisał patriarcha zmarły 5 lat temu. To są piękne i bardzo prawdziwe słowa. Jednak przyjmując to do wiadomości, my wszyscy bardzo potrzebujemy mieć pewność, że Duch Święty nie tylko ciągle jest w cerkwi i prowadzi ją, ale że jest w każdym z nas, że możemy wejść w kontakt z Nim i przeżyć naszą własną pięćdziesiątnicę. Apostoł Paweł zapewnia, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak jak chce, pisał apostoł do Koryntian. W każdym z nas jest zasiane ziarno dobra, piękna i prawdy. Jednak pozostanie ono bezowocne, jeżeli nie otrzyma odpowiedniej ilości deszczu i światła. Bezowocna jest ludzka dusza, dopóki nie otrzyma łaski Ducha Świętego. Wielu świętych ludzi rozumiało, że bez Bożej pomocy, Jego kierownictwa, bez wsparcia nie jest możliwe jakiekolwiek życie duchowe. Łaska odnawia duszę, kieruje wolę ku dobru, ogrzewa serca miłością do Boga i bliźnich, kieruje człowieka ku niebu. Łaska oczyszcza i oświetla istotę człowieka. Wedle wielu uduchowionych ludzi łaska ducha przynosi duszy ludzkiej taki pokój i radość, wobec których wszelkie inne ziemskie dobra i wartości stają się nieistotne i warte politowania. Świadomi tego, w dniu tego wielkiego i wspaniałego święta, szczególnie gorąco prośmy ducha: przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o dobry, dusze nasze. Amin.

Za nami homilia ojca Konstantego Bondaruka, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że dziś obchodzimy święto Pięćdziesiątnicy, jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, które przypada zawsze w niedzielę 50 dni po święcie Wielkanocy. Od dnia dzisiejszego, zgodnie z prawosławną tradycją, po raz pierwszy od Wielkanocy, wznosząc swoje modlitwy, stajemy na kolana.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Filipikowi z Białegostoku, a także pielgrzymom z pielgrzymki do Druzgiennik, która odbyła się w listopadzie minionego roku. To imiona naszych ofiarodawców, którzy wsparli działalność Radia Ortodoksja w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy bracia i siostry, za te ofiary. Dziękujemy, że nie jesteście obojętni na nasze prośby i że wspieracie głoszenie Słowa Bożego, które dociera do wielu prawosławnych domów właśnie za pośrednictwem Radia Ortodoksja. Teraz na naszej antenie z wyrazami wdzięczności dla naszych dzisiejszych ofiarodawców, dla pana Piotra Filipika, a także dla pielgrzymów z pielgrzymki do Druzgiennik, która odbyła się w listopadzie minionego roku, dedykujemy Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnoga ja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary. Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania dla naszych ofiarodawców w kolejną niedzielę, również o godzinie 16:45.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Paweł Knap, a temat dzisiejszego odcinka to ginekologia onkologiczna. Następnie przeniesiemy się do białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, gdzie dzisiaj była sprawowana boska liturgia, a także wieczernia z modlitwami na skłonienie kolan. Temu nabożeństwu przywodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania modlitwy wieczornej. Tak, drodzy bracia i siostry, prezentuje się plan naszej dzisiejszej audycji. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Drodzy bracia i siostry, jutro będziemy obchodzić Dzień Świętego Ducha, trzeciej osoby Świętej Trójcy. Jutro swoje święto parafialne będą obchodzić parafie, między innymi parafia Świętego Ducha na białostockim Antoniuku, kaplica w Warszawie na Podwalu na Starym Mieście, a także parafie w Trzebiatowie, w Kijowcu, w monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej. A my teraz, drodzy bracia i siostry, wysłuchajmy modlitwy do Świętego Ducha, Caru Niebiesnej.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka czwartkowej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i gospodarz tego programu, rozmawiał z profesorem Pawłem Knapem, a temat dzisiejszego odcinka to ginekologia onkologiczna. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsuletą Julia i Kuba, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pan profesor Paweł Knap. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Pan profesor jest kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
2: tak
1: oraz konsultantem wojewódzkim z ginekologii onkologicznej. Co pod tym pojęciem ginekologia onkologiczna się kryje?
2: Tak, przede wszystkim należy powiedzieć, że jest to dość wyjątkowa działka, która zajmuje się tylko i wyłącznie nowotworami u kobiety. Może to się wydać dziwne, ale ginekolodzy, onkolodzy, którzy zajmują się nowotworami, patrzą troszeczkę na chorobę inaczej niż ginekolodzy, którzy zajmują się tak naprawdę szerokim spektrum kobiet, które dotyka nasze panie. My zajmujemy się nie tylko operatywą, często rozległymi zabiegami dotyczącymi nie tylko narządu rodnego, i to jest właśnie ta różnica, ale również dotyczącymi jamy brzusznej, a także czasami nawet klatki piersiowej. Do niej ginekolog, onkolog również ma prawo zajrzeć, ale także prowadzimy szeroko zakrojone terapie związane z leczeniem onkologicznym, mówię o chemioterapii, jak również o najnowocześniejszych terapiach, jakimi są immunoterapie w ginekologii onkologicznej w leczeniu nowotworów kobiecych.
1: Panie profesorze, zanim do leczenia, bo wiemy, że te metody jest bardzo duży postęp, tutaj mam na myśli możliwość operacji robotycznych, ale może nie jest to tak spektakularne, może nie jest to tak efektowne, natomiast najbardziej skuteczna jest profilaktyka. Co panie nasze powinny robić, jak żyć, aby nie spotkać się z panem profesorem?
2: Tak, ja oczywiście zapraszam wszystkie panie na właśnie badania profilaktyczne. To nieprawda, że to nie jest spektakularne, to jest bardzo spektakularne, bo cały świat, Europa, a także Polska. Wszyscy zrozumieliśmy, że podstawą zdrowego społeczeństwa jest prowadzenie działań profilaktycznych. Czyli jeśli chodzi o ginekologię, czy ginekologię onkologiczną, jest to prosty test, który z populacji tak zwanej pozornie zdrowej wyszukuje osoby chore. Jeśli chodzi o ginekologię i ginekologię onkologiczną, my dysponujemy dwoma testami, a mianowicie badaniem cytologicznym, co już tutaj w tym studiu mówiliśmy i podnosiliśmy często ten aspekt działań profilaktycznych, czyli test, który jest testem powtarzalnym. W chwili obecnej doszło do pewnego przełomu, zupełnie czegoś nowego. My się posługujemy testem, jakim jest cytologia, dopiero w drugim etapie. Pierwszym jest ocena wirusa brodawczaka ludzkiego. I tutaj chcę podkreślić, że nasz szpital absolutnie jest w województwie prymatorem, jeśli chodzi o tą i ten rodzaj testu immunologicznego, bo w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mamy ten test. Realizowany jest program działań profilaktycznych związanych i opartych na immunologii, czyli w pierwszej kolejności w populacji pozornie zdrowej, tak jak powiedzieliśmy sobie, poszukujemy osób, które mają wirusa HPV. I dopiero w drugiej kolejności oznaczamy morfologię komórki, jak mocno ta komórka jest spaczona. Czyli proszę zwrócić uwagę, odwróciliśmy całkowicie pewną zależność. My w chwili obecnej w pierwszej kolejności, podkreślam, poszukujemy wirusa HPV, który jest sprawcą wszystkiego złego, że tak powiem kolokwialnie, w tym, co na szyjce macicy się dzieje. Ale znowu, Pamięta pan, panie profesorze, rozmawialiśmy na ostatnim naszym spotkaniu. Nie każda pacjentka, która ma wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli inaczej wirusa HPV, to pacjentka, która zachoruje na raka szyjki macicy. Nie, nie ma tego bezpośredniego powiązania. Niemniej jest to sprawca zmian na tarczy części pochwowej. I to jest jeden z testów, które w działaniach profilaktycznych my w chwili obecnej bardzo mocno promujemy i tak jak powiedziałem, wykonujemy. Drugim testem, który opiera się o ginekologię i ginekologię onkologiczną, jest badanie mammograficzne, jeśli chodzi o gruczoł piersiowy. I tutaj znowu sukces naprawdę polskiej medycyny, bo jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, żeby nie powiedzieć na świecie, gdzie test, jakim jest badanie mammograficzne, jest rozszerzony i zaczynamy w 45 roku życia, a kończymy w 74 roku życia raz na 2 lata. To naprawdę jest coś, gdzie tak jak powiedzieliśmy sobie, z populacji pozornie zdrowej możemy złapać osoby chore, a jak wiecie państwo bardzo dobrze, bo rozmawialiśmy na ten temat, to pierwszy nowotwór wciąż na liście, niechlubnej liście nowotworów dotyczących populacji u kobiet.
3: Jak panie do tego się odnoszą? Jak realizują zalecenia badań profilaktycznych? Czy są zainteresowane takimi badaniami?
2: Muszę panu powiedzieć, że bardzo dużo zmieniło się w postrzeganiu konieczności uczestnictwa w badaniach profilaktycznych przez populację białostoczanek, czy wręcz podlasianek. Oczywiście ja jako konsultant bardzo chciałbym, żeby 100% populacji uczestniczyło, ale jest to oczywiście niemożliwe i nigdzie na świecie nie jest to możliwe. Marzy mi się, żeby doprowadzić do sytuacji, która jest w krajach skandynawskich, że aż 90 kilka procent, a te kilka to jest 96-98% uczestniczy w badaniach profilaktycznych, badaniach screeningowych. Ale tak jak powiedziałem, my widzimy absolutnie wzrastający trend uczestniczek w badaniach profilaktycznych, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w stanie zaoferować bezpłatny test na HPV-DNA, a dopiero w drugiej kolejności, tak jak powiedziałem, badamy cytologię. To jest tak troszeczkę nie do końca zrozumiałe przez nasze panie, ale ten trend był obserwowany wszędzie na świecie, kiedy zmieniliśmy postrzeganie konieczności wykonania w pierwszej kolejności badania HPV, bo w momencie, kiedy nie znajdujemy badania w badaniu, przecież to jest badanie genetyczne, oznaczamy DNA wirusa, nie znajdujemy tego wirusa. Proszę sobie wyobrazić, że proponujemy pacjentce, może nawet nie pacjentce, tylko kobiecie, która uczestniczy w tym programie, aby pojawiła się na kolejne badanie za 5 lat. I to jest bardzo, bardzo bezpieczny, podkreślam, bardzo bezpieczny okres na to, żeby nasze panie absolutnie nie miały zmian na tarczy części pochwowej i w momencie, kiedy jest ujemny test HPV-DNA, zwykle, a w zasadzie mogę powiedzieć, w 100% cytologia jest prawidłowa.
3: Panie profesorze, badania profilaktyczne to jest jakby ważny element, bardzo ważny element profilaktyki chorób nowotworowych. A jakie objawy powinny tak na czerwono zaniepokoić panie i powinny zgłosić się na wizytę do specjalisty, do ginekologa, onkologa? W jakich sytuacjach już nie można zwlekać i już jest to konieczność wizyty?
2: Ja myślę, że takim najbardziej czytelnym wyznacznikiem tego, co spina strach i mówiąc znowu nieelegancko, wręcz kolokwialnie przygania pacjentki do lekarza, jest krwawienie. Nasze panie zawsze boją

0: ci oceniają możliwość wystąpienia infekcji, są negatywne, a te objawy się utrzymują, charakterystyczne tak zwane krwawienia kontaktowe po stosunkach płciowych, ból w dole brzucha, to są wszystko objawy, które zawsze powinny zapalić tą wspomnianą przez pana czerwoną lampkę. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o raka endometrium, zwykle tym takim czytelnym objawem są krwawienia pozacyklowe, pozamiesięczne i krwawienia, które pojawiają się w okresie menopauzy. To jest absolutnie już pożar. Wtedy bezwzględnie trzeba się pojawić u lekarza ginekologa czy lekarza ginekologa onkologa. Bardzo trudny niestety jest rak jajnika, gdyż tak jak wielokrotnie powtarzałem tu u pana na antenie, niestety nie mamy bardzo charakterystycznych objawów. Ale należy zwrócić uwagę na te niecharakterystyczne objawy. To jest uczucie odbijania, to jest po posiłkach, to są wzdęcia, to są opasujące bóle brzucha, to jest moment, kiedy taki najprostszy. Mieściłam się w swoją sukienkę, w swoje ulubione dżinsy, a nagle po 2 tygodniach w te dżinsy po prostu nie wchodzę. To jest znowu czytelny znak konieczności wizyty u lekarza, ginekologa, onkologa. To są wszelkie objawy związane z tym, że na przykład zaczęłam coraz częściej chodzić do toalety, bo coś mam takie dziwne jakieś uczucie podpierania w dole brzucha, pojawia się częstomocz, pojawiają się częste akty defekacji. To również jest moment, kiedy mamy się pojawić u lekarza ginekologa. No i oczywiście apeluję z tego miejsca do wszystkich pań nas słuchających, badajcie panie swoje piersi raz w miesiącu, po miesiączce. U pań, które już nie miesiączkują, wybierzcie sobie panie jeden dzień charakterystyczny w miesiącu, kiedy będziecie sobie te piersi badać, nawet nieumiejętnie. Proszę mi uwierzyć, nie ma lepszego detektora zmian w gruczole piersiowym, czytaj guzów, niż własne ręce. To są wszystko objawy, na które należy zwrócić uwagę. Jeśli chodzi też o gruczoł piersiowy, to są zaciągnięcia piersi, to są jakieś niecharakterystyczne takie dolegliwości bólowe w okolicy pachy. To są również objawy wycieku z brodawki. Absolutnie pożar, czerwona lampka, natychmiast do lekarza ginekologa, natychmiast do lekarza ginekologa, onkologa. Objawy niespecyficzne, a jednak bardzo charakterystyczne, prawda?
1: Panie profesorze, a jak wygląda konsultacja u specjalisty przy podejrzeniu choroby nowotworowej? Na co nasze pacjentki powinny się nastawić? Na jakie badania dodatkowe? Tak, żeby może oswoić trochę z tym procesem, aby przełamać ten lęk, bo jednak, no nie oszukujmy się, jest to wizyta bardzo intymna.
0: Tak, rzeczywiście, szczególnie wizyta, i proszę nie odebrać tego, że ja się chcę w jakikolwiek sposób wywyższać, ale szczególnie wizyta u ginekologa, onkologa zawsze wiąże się z jakimś problemem. I to często jest problem, który jest związany z właśnie tymi objawami, które gdzieś tam po drodze wystąpiły. Oczywiście ścieżka jest zwykle taka, że pacjentka zgłasza się do swojego ginekologa. Powinna być w warunkach intymnych, w obecności położnej, również zbadana, musi być obejrzana szyjka macicy we wzierniku. Pacjentka musi ułożyć się w najbardziej wygodnej, mimo że to nie jest wygodna pozycja podczas badania ginekologicznego. Badanie ginekologiczne musi być badaniem intymnym. Zwracam na to uwagę. Intymny w kontekście delikatności tego badania, no bo przecież dotykamy dość intymnej strefy i gro z naszych pań po prostu się wstydzi, a nie oszukujmy się, jest bardzo dużo lekarzy, ginekologów, mężczyzn. Więc ta wizyta musi być pewnym przełamaniem barier, które dzieli mimo wszystko lekarza mężczyznę od pacjentki. Nasze panie ginekolożki również powinny zwrócić na to uwagę, bo ta bariera, która gdzieś tam ciągle się pojawia, bariera wstydu czy lęku przed tym, że jednak coś zostanie znalezione, musi zostać w jakikolwiek sposób tą intymnością przełamana. I tak jak powiedziałem, zaczynamy od badania we wziernikach, oglądamy szyjkę macicy. Kolejnym badaniem jest badanie tak zwane dwuręczne zestawione, czyli

0: Czyli określamy, oceniamy macicę, a także struktury przyległe, które są przy macicy i mamy to zrobić w sposób jak najbardziej delikatny. Musimy spróbować, może czasami zagadać pacjentkę w taki bardzo pozytywny sposób, żeby ona maksymalnie się rozluźniła. Jeśli jest możliwość, kolejnym elementem jest badanie związane z badaniem USG sondą dopochwową. I tutaj zwracam uwagę, że jeżeli uczestniczymy w wizycie u lekarza ginekologa, onkologa, powinno być wykonane badanie nie tylko sondą dopochwową, ale także sondą przezbrzuszną. Często nasze panie są do nas skierowane, do lekarzy ginekologów z powodu guzów jajnika, na przykład, czy w ogóle guzów miednicy mniejszej. I jeżeli nie mamy, czy wykonujemy tylko i wyłącznie badanie sondą przezpochwową, nie jest to pełne badanie. Zwracam uwagę, żebyście panie, no może nie domagały się, ale żebyście zwróciły uwagę na konieczność również obejrzenia jamy brzusznej. To stanowi o pełnym badaniu ginekologicznym przez ginekologa, lekarza ginekologa, onkologa. Często szukamy guzów, szukamy guzów jajnika, ale także szukamy drobnych rzeczy, takich jak na przykład zmieniona grubość błony śluzowej macicy, czyli tej struktury, która jest w jamie macicy. Nie tylko chcemy znajdować guzy, ale także dość drobne elementy, które stanowią o na przykład możliwości wystąpienia raka błony śluzowej macicy, wtedy, kiedy tak naprawdę wcale nie ma jeszcze krwawienia. Więc zwracam uwagę na to, żeby jednak dokładnie przypatrywać się i wykonywać badanie ultrasonograficzne. Nasze panie zaczynają być coraz lepiej wyedukowane. Nie tylko czytają internet, ale uczestniczą w dyskusjach na forach dyskusyjnych, forach profesjonalnych dyskusyjnych i są naprawdę dobrze przygotowane. Proszę, dyskutujcie na temat swojego zdrowia tak, aby to badanie ginekologiczne czy badanie ginekologiczno-onkologiczne było badaniem uporządkowanym. To zapewnia podjęcie szybkich działań w kontekście rozszerzenia diagnostyki o tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, a to sprawia, że my, lekarze, chirurdzy, ginekolodzy, onkolodzy, szybciej podejmujemy decyzję o tym, no, jak czasami ratować wasze życie.
1: Panie profesorze, niestety diagnostyka, badania dodatkowe wykazały zmianę nowotworową guz. Co dalej?
0: Tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, musimy przede wszystkim wiedzieć, co to jest za guz, jaki ma charakter guza. I tutaj dominującym elementem jest diagnostyka obrazowa. Nie tylko badanie ultrasonograficzne sondą przezpochwową, transrektalną czy przedbrzuszną, ale postawienie konkretnej diagnozy, jak wielki jest to guz, jakie struktury sąsiednie nacieka i czy nie daje przerzutów, bo każdy guz my musimy podejrzewać o to, że jest guzem nowotworowym. Więc badaniem dedykowanym do miednicy mniejszej jest rezonans magnetyczny. Badaniem dedykowanym do jamy brzusznej i klatki piersiowej jest tomografia komputerowa. Oba badania muszą być wykonane z kontrastem. To daje nam pełny wgląd w to, co się dzieje w jamie brzusznej i pozwala jakby stworzyć roadmapę, stworzyć naszego GPS-a, jak my, chirurdzy, mamy się po tej jamie brzusznej poruszać. Dlatego, że mamy różne rodzaje zabiegów operacyjnych, różnym dysponujemy sprzętem, różnie kwalifikujemy pacjentki i ta roadmapa, ten GPS stanowi o tym, jak rozmawiamy z pacjentką przed zabiegiem operacyjnym, na co ona musi być przygotowana, na co dana pani pacjentka musi wyrazić zgodę, bo no przecież nie zbudzimy jej podczas zabiegu operacyjnego i nie powiemy, że istnieje konieczność usunięcia fragmentu jelita. Taka decyzja przy dobrej diagnostyce obrazowej, przy dobrym badaniu klinicznym musi być podjęta wcześniej, bo musimy przygotować pacjentkę psychicznie, psychologicznie, ale także klinicznie do często bardzo rozległych zabiegów, które nie trwają godzinę, dwie, tylko trwają 7-8 godzin. No i pacjentka, jakby nie było po takim zabiegu operacyjnym, no jest osobą, która wymaga bardzo wnikliwego dalszego postępowania Bo jak wyobrażacie Państwo sobie, jeżeli usuwamy narząd rodny, usuwamy fragment jelita, czasami dwa fragmenty jelita, usuwamy fragment wątroby, usuwamy fragment trzustki ze śledzioną, czy usuwamy fragment żołądka. Chociażby taką operację wykonaliśmy u nas w naszym szpitalu uniwersyteckim w zeszłym tygodniu u dość młodej, 33-letniej chorej, którą tak naprawdę już nikt nie chciał operować. Podjęliśmy to wyzwanie, ma się bardzo dobrze, nie zostawiliśmy grama guza, przysłowiowego grama guza w jamie brzusznej. Operacja trwała 8 godzin. Wykonaliśmy ją w teamie tak zwanym multidyscyplinarnym z bardzo dobrym chirurgiem, onkologiem, więc proszę zwrócić uwagę, plan był już przed zabiegiem operacyjnym. To nie była decyzja podjęta w trakcie zabiegu operacyjnego, bo na to nie bylibyśmy przygotowani. A jak sam pan widzi, panie profesorze, to była operacja wielogodzinna, dotycząca chirurgii wielonarządowej i dlatego tak istotne i ważne jest dobre badanie obrazowe przed zabiegiem operacyjnym, rozmowa z pacjentką, badanie kliniczne, czyli te wszystkie elementy, które tworzą całość zabiegu operacyjnego.
1: Pan profesor wspomniał o leczeniu zabiegowym. Co nowego w operatywie, w ginekologii onkologicznej?
0: Odpowiem przewrotnie trochę na to pytanie, wracając jakby do pewnej historii, która przydarzyła się w moim życiu. Pozwolicie państwo, że się z wami podzielę tą opowieścią. W 2008 roku pierwszy raz pojechałem na stypendium do Stanów Zjednoczonych i tam usłyszałem hasło robot. A wychowany na Gwiezdnych Wojnach, myślałem, że to jest taki robot, który tam chodzi po korytarzu i ja to tak naprawdę sobie w ogóle nie wyobrażałem, co to znaczy robot. I jak zostałem zaprowadzony na salę operacyjną, zobaczyłem wtedy jeszcze trzyramienną maszynę, którą można było precyzyjnie operować w jamie brzusznej. W tym czasie, w tym ośrodku, gdzie byłem, a w Nowym Jorku, robotów było 10 na 21 salach operacyjnych i oprowadzający mnie dyrektor medyczny tego szpitala mówi: wiesz, Paul, chciałem ci pokazać roboty, ale tak naprawdę jestem niezadowolony, bo mam 21 sal operacyjnych, a tylko 10 robotów. Wróciłem do Nowego Jorku rok później, na 21 salach widziałem 21 robotów. I już w tym czasie pojawiły się roboty czteroramienne. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym stoi na praktycznie jeden z najnowszej klasy robotów czteroramiennych, tak zwany XI, gdzie od początku roku, a w zasadzie od grudnia 2025 roku wykonaliśmy już praktycznie 20 zabiegów operacyjnych. Moi koledzy z chirurgii onkologicznej operują wątrobę, operują jelita, urolodzy operują raka prostaty. Zaczynamy być w XXI wieku. To jest coś niesamowitego. Ja jestem jako chirurg, a może też trochę gadżeciarz, zafascynowany robotem, jego precyzją, tym, jak bardzo wnikliwie, precyzyjnie, z dokładnością do 1 milimetra jesteśmy w stanie prowadzić granice cięcia. A co najważniejsze, jeżeli mamy jakiekolwiek powikłanie, na przykład krwawienie, ręka chirurga się zmęczy. Ręka robota nigdy. I pamiętam szkolenie, które przeżyłem również w Stanach Zjednoczonych, kiedy szkolący nas chirurg uszkodził specjalnie naczynie na zwierzęciu. Złapał to naczynie ramieniem robota, specjalnym narzędziem i powiedział: dobra panowie, to teraz przerwa, idziemy na kawę. Nie byłoby to możliwe w sytuacji, kiedy to krwawienie musi złapać chirurg i przez, powiedzmy sobie, długi czas je trzymać. Robot się nie męczy, robot jest bardzo precyzyjną, coś oparte na sztucznej inteligencji, gdzie w rękach sprawnego operatora staje się niesamowitym orężem. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że Robert jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. I...
1: Panie profesorze, co daje pacjentom, pacjentkom to, że są operowane robotycznie?
0: Oczywiście mamy tak skonstruowany system, że pacjent musi być minimum 3 dni w szpitalu, ale proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych pacjentka przychodzi rano, o godzinie 10 ma szeroki zabieg robotyczny w jamie brzusznej, wieczorem idzie do domu, a następnego dnia idzie do pracy. W naszych warunkach praktycznie jest to bardzo podobnie, bo pierwszego dnia, kiedy pacjentka kładzie się do szpitala, mamy kwalifikację do zabiegu operacyjnego, następnego dnia jest operowana, następnego dnia wychodzi do domu sama, o własnych siłach, bez potężnej blizny na brzuchu, ma tylko 5 centymetrowych malutkich blizenek, nie potrzebuje nosić pasa antyprzepoklinowego na brzuchu przez 3 miesiące, praktycznie jest aktywna w życiu społecznym, w życiu zawodowym zaraz następnego dnia. Tak jak powiedziałem, to jest niesamowita precyzja ruchów, a przede wszystkim komfort dla pacjenta, który wieczorem je normalny posiłek, kolejnego dnia może uczestniczyć w domowej imprezie z biesiadnikami. Oczywiście my trochę obawiamy się o pewną nonszalancję naszych pacjentów, więc zalecamy pewną wstrzemięźliwość dietetyczną, ale tak naprawdę ten pacjent kolejnego dnia uczestniczy we wszystkim, co jakby przerwała mu choroba. To jest również bardzo ważny aspekt psychologiczny dla takich pacjentek, że one nie są wykluczone. Tak, one rzeczywiście w pewnym momencie pojawia się przysłowiowe C przed nazwiskiem, które definiuje ją jako pacjentkę z chorobą onkologiczną, ale robot daje tak niesamowitą precyzję, że my jesteśmy na przykład przy raku endometrium wyciąć najmniejszy węzeł chłonny bez żadnego problemu, możemy się zbliżyć, powiększyć ten węzeł chłonny. Ja nie jestem w stanie zobaczyć tego przy otwartym przysłowiowo brzuchu, nawet przy laparoskopii. Ja mogę się kamerą zbliżyć w robocie tak blisko, że widzę nawet, proszę sobie wyobrazić, płynącą limfę w kanałach limfatycznych, zamknąć je, czyli zabezpieczam je przed pewnymi powikłaniami, kiedy ta limfa tworzy pewne zbiorniki płynowe, co jest pewnym powikłaniem przy takiej chirurgii, którą my ginekolodzy, chirurdzy onkolodzy, urolodzy onkolodzy uprawiamy z naszymi pacjentami. Czyli daje niesamowitą precyzję ruchu, minimalizację powikłań, tego co się obserwuje chociażby w laparoskopii, a przecież jeszcze niedawno tak mocno zachwycaliśmy się tą laparoskopią.
1: Postęp jest niesamowity. Ale mam takie pytanie, gdy pacjentka, która ma objawy krwawienia, upławy, wyczuwa guzek, inne niespecyficzne dolegliwości, zbagatelizuje je. Co wtedy? Jakie jest rokowanie?
0: Znaczy myślę, że tutaj należy powiedzieć to wprost. Rokowanie jest złe. I tak, pojawiają się w naszym Uniwersyteckim Centrum Onkologii pacjentki, które bagatelizowały te objawy. Opowiem panu, państwu tragiczny przykład pacjentki, która pojawiła się w Uniwersyteckim Centrum Onkologii z olbrzymim guzem sromu. Czyli ze zmianą na zewnątrz, oczywiście w miejscu intymnym. To była starsza pani, ale starsza pani uprawiająca aktywnie jakiś tam udział w życiu społecznym. Niemniej bagatelizująca objawy. Jak się pojawiła w naszym szpitalu, guz miał wielkość 10 centymetrów. Podjęliśmy próbę leczenia, żeby przynajmniej wyblokować ten aktywny potencjał nowotworowy guza. Niestety nie udało się. I niestety w momencie, kiedy pacjentki bagatelizują te objawy, wstydzą się doktora, wstydzą się powiedzieć rodzinie, albo po prostu z różnych względów przedkładają życie rodzinne, pracę zawodową nad 10-minutową wizytę u lekarza ginekologa, który wtedy precyzyjnie jest w stanie skierować ją do nas, do naszego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Zawsze się to źle kończy. Zawsze się to kończy tragedią, która nie dotyka pacjentki. Bo choroba onkologiczna to choroba nie tylko pacjentki, ale choroba rodziny, jej bliskich. To choroba nie tylko organiczna dotycząca danego narządu, ale to choroba, która dotyczy psychiki pacjentki, właśnie rodziny. Proszę zwrócić uwagę, wtedy choruje nie tylko jedna osoba, choruje cała rodzina. I to jest często tragiczne, bo ja jestem proszony o cuda, a ja nie jestem cudotwórcą. Ja jestem zwykłym czeladnikiem, który stara się wykonać dobrze swoją robotę przy pomocy chociażby właśnie takich sprzętów z XXI wieku, z gier wojennych, z gier kosmicznych. Pamiętacie Państwo na pewno ten film. Mając mimo wszystko sprzęt z XXI wieku, nie jestem w stanie uratować im życia. I to jest chyba najbardziej ciemna strona mojej pracy ginekologa, onkologa. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w taki sposób, ale korzystając z tego miejsca, zwracam się do wszystkich pań nasłuchających, apeluję, nie wstydźcie się ginekologa, nie wstydźcie się ginekologa, onkologa. My jesteśmy po to, żeby ratować wam życie. A pamiętajcie, panie, że te objawy, o których mówiliśmy sobie tutaj z panem profesorem, jeżeli zostaną rozpoznane wcześnie, jesteśmy w stanie w 100% i nie boję się tego sformułowania, w 100% uratować coś, co chyba stanowi wartość nadrzędną, a mianowicie życie.
1: I tym przesłaniem korzystania z badań profilaktycznych, niebagatelizowania nawet najdrobniejszych objawów, które nas niepokoją, zasięgnijmy opieki specjalistów. Zmiana nowotworowa wcześnie rozpoznana o niewielkiej ekspansji jest w pełni wyleczalna, daje 100% gwarancję powrotu, pełnego powrotu do zdrowia. I o tym wszystkim rozmawialiśmy z panem profesorem Pawłem Knapem, kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.

Za nami powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy gospodarzowi programu, profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na kolejny odcinek z tego cyklu zapraszamy już we czwartek po godzinie 19, a wtedy będziemy rozmawiać o stomatologii i o leczeniu zębów, o tym, w jaki sposób zmieniła się stomatologia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Za chwilę na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry św. Mikołaja Cudotwórcy.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj na naszej antenie towarzyszy nam modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa Caru Niebiesnej w różnych kompozycjach muzycznych. Wczoraj po raz pierwszy od Święta Wielkanocy mogliśmy usłyszeć tę modlitwę w naszych cerkwiach, a już teraz modlitwa Caru Niebiesnej w języku greckim w wykonaniu mnichów z monasteru Świętej Góry Athos.

Drodzy bracia i siostry, na naszej antenie przyszedł czas na wspólną modlitwę. Za chwilę na naszej antenie retransmisja Boskiej Liturgii Święta Pięćdziesiątnicy. Będzie to retransmisja z Białostockiej Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii będziemy retransmitować dla Państwa również krótką wieczernię, która co roku jest sprawowana w dniu Święta Pięćdziesiątnicy i podczas tego nabożeństwa czytane są specjalne modlitwy na skłonienie kolan. Już teraz, drodzy bracia i siostry, zapraszamy do wspólnej modlitwy.

ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał, mówiąc: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. O wierzącym we mnie mówi Pismo: z łona jego popłyną potoki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jeszcze bowiem Duch Święty nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Wielu spośród tłumu, którzy usłyszeli te słowa, mówili: prawdziwie ten jest prorokiem. Inni mówili: ten jest Chrystusem. A jeszcze inni: czyż Chrystus może przyjść z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawida i z Betlejem, wsi Dawidowej? Podział więc nastąpił w tłumie przez Niego. Niektórzy zaś z nich chcieli Go pojmać, nikt jednak na Nim rąk nie położył. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci im powiedzieli: dlaczegoście Go nie przyprowadzili? Odpowiedzieli słudzy: nigdy

Odpowiedzieli więc im faryzeusze, czy i wydaliście się zwieść? Czy ktoś z przywódców uwierzył w niego lub ktoś z faryzeuszy? Jedynie tłum ten, nie znający prawa, przeklęci są. Mówi do nich Nikodem, który przedtem przyszedł do niego nocą, będący jednym z nich. Czy nasze prawo sądza człowieka, jeśli go wpierw nie wysłucha i nie rozpozna jego uczynków? Odpowiedź.

Znowu więc Jezus powiedział im mówiąc: Ja jestem światłością świata, kto idzie w ślad za mną, nie będzie

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza ósma niedziela po święcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest jednym z 12 wielkich świąt w rocznym cyklu liturgicznym. Nazwa dzisiejszego święta to Pięćdziesiątnica, to pierwsza nazwa. Jeśli policzymy te 8 tygodni od święta zmartwychwstania, to wychodzi, że dzisiaj mamy akurat dokładnie 50. dzień po zmartwychwstaniu. I dlatego ta nazwa święto Pięćdziesiątnicy, Dzień Pięćdziesiątnicy. Ale ta nazwa nie tylko od tego, że zesłanie Ducha Świętego, które dzisiaj wspominamy, miało miejsce w 50. dzień. Ten dzień wówczas też nazywał się Pięćdziesiątnicą, bo było to święto żydowskie, święto głęboko sięgające w tradycję Starego Testamentu. Tak się nazywał dzień święta, w którym wspominano otrzymanie starotestamentowego prawa i dekalogu. Mojżesz otrzymał prawo w 50. dzień. I tak ten dzień był nazywany. Stąd nie zmienia się nazwa święta, ale zmienia się treść. Już nie Stary Testament, nie te 10 przykazań na kamiennych tablicach, ale łaska Ducha Świętego, która na naszych sercach pisze to, jak mamy żyć, jak mamy postępować i do czego mamy dążyć. Nazwa ta sama, treść inna. I zostawiając tą nazwę, chciano podkreślić, że dalej jest Pięćdziesiątnica, ale ona nabrała innego znaczenia, innej treści. Ponieważ ten dzisiejszy dzień, Dzień Pięćdziesiątnicy, upamiętnia zesłanie Świętego Ducha, kiedy otworzymy nasze księgi liturgiczne, tam też znajdziemy i taką nazwę, że jest to święto zesłania Świętego Ducha na apostołów. Ta nazwa mówi nam, do czego odnosimy się, do czego dzisiejsze nasze święto, do jakiego wydarzenia nas przenosi. A ponieważ dzisiaj został objawiony, czy w ten Dzień Pięćdziesiątnicy został światu objawiony Duch Święty, bo przecież to apostołowie poczuli Jego działanie. Widzieli języki ognia, które spoczęły nad głową każdego z nich. Ten dzień też nazywany jest Dniem Świętej Trójcy. Bo to w tym dniu objawiła się pełnia bóstwa. Najpierw w Betlejem narodził się Syn Boży, żeby dokonać naszego odkupienia. Po tym, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstały, wstąpił do Ojca, po 10 dniach od Jego wstąpienia został na apostołów zesłany Duch Święty. Żeby to głębiej przeżywać i bardziej rozumieć znaczenie tego święta, bogata też jest oprawa dzisiejszego dnia. Wchodząc, zauważyliśmy przecież, że przy wejściu i tu w cerkwi postawione zostały zielone drzewka
tylko co rozwinięte, które ponownie niejako wróciły do życia, zazieleniły się. Niektórzy nazywają to święto też zielonymi świętkami, bo i w Starym Testamencie było to święto plonów, razem obchodzono święto plonów, ale też nabrało innego znaczenia to rodzące się do życia, ta roślinność rodząca się do życia. Wszystko, co żyje i jak śpiewamy pięknie w jednym z tekstów liturgicznych dzisiejszego dnia, wszystko żyje i się porusza w Duchu Świętym. Bez działania łaski Ducha Świętego świat by ten nie istniał i nie żył. Drugi niejako znak dzisiejszego święta to ponownie zaczynamy czytać na początku wszystkich naszych modlitw modlitwę Caru Niebiesnej. Symbolicznie nie czytamy tej modlitwy od święta Zmartwychwstania do dzisiejszego święta. Oczywiście Duch Święty działa. Cóż by to oznaczało, że Duch Święty od święta Zmartwychwstania, od święta Paschy po dzień dzisiejszy nie działa? Działa, bo On zesłany jest i działa. Ale po to, żebyśmy mogli zrozumieć, czym jest dzisiejszy dzień, który przenosi nas do tego wielkiego wydarzenia, to przyjęto, żeby liturgicznie tej modlitwy nie czytać. I tak trochę oczekujemy na tą modlitwę, żeby znowu zwracać się do Ducha Świętego, Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Caru Niebiesny, Ucieszycielu, Duszy Istyny. I jeszcze jeden bardzo wielki znak dzisiejszego dnia. Dzisiaj po liturgii odprawimy wieczernię, podczas której też pierwszy raz od Wielkiego Tygodnia staniemy na kolana podczas modlitwy. I też trochę jakby nam brakowało tej możliwości, bo przecież to jest taka naturalna postawa dla modlitwy, kiedy stajemy na kolana. Jakoś lepiej nam zanosić prośby, kiedy stoimy na kolanach. Jest to taka pozycja błagalna, kiedy czegoś naprawdę chcemy i naprawdę czegoś prosimy. Stajemy na kolanach. I właśnie w tym Duchu Świętym stajemy na kolana. To wszystko ma pomóc nam uzmysłowić, czym było zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Bo przecież to święto dzisiejsze nasze przenosi do tamtego wydarzenia. Wydarzenie w tym wieczerniku, gdzie zgromadzili się apostołowie i otrzymali jako pierwsi łaskę Świętego Ducha, była początkiem ich właściwie apostolstwa. Bo do tego momentu oni nie chodzili i nie głosili Chrystusa. A po śmierci Chrystusa unikali nawet, bali się wychodzić i głosić, bo przecież to groziło im nawet schwytaniem, śmiercią. Ale po tym, jak otrzymali łaskę Ducha Świętego, wyszli i zaczęli mówić w różnych językach, w językach tych wszystkich ludów, które były wówczas obecne w świętym mieście, w Jerozolimie. Bo to było święto Pięćdziesiątnicy, więc Żydzi ze wszystkich zakątków ówczesnego świata przybyli na to święto. I raptem ku zdziwieniu usłyszeli, że apostołowie rozmawiają w różnych językach. To był też ten widoczny dar działania łaski Ducha Świętego. Kiedy na ziemię przyszedł grzech, kiedy ludzie chcieli się sprzeciwić Bogu i budowali wieżę Babel, nie wiemy jaka ona była, to był sprzeciw przeciwko Bogu, że sami sobie potrafimy żyć. Bóg podzielił języki, tak że nie mogli się rozumieć między sobą, dlatego się rozeszli.
I ten zamysł budowania wieży przeciwko Bogu został zniweczony. To dzisiaj, i też to zostało zauważone w jednym z tekstów liturgicznych dzisiejszego święta, dzisiaj, kiedy Bóg zesyła łaskę Ducha Świętego, znowu wszystkich jednoczy. Apostołowie zaczynają rozumieć wszystkie języki i zaczynają w tych językach mówić. I jednoczą wszystkich. To też wielki symbol i znak tego wydarzenia. Ponieważ apostołowie wyszli i zaczęli głosić, przyjmuje się, że to był początek cerkwi. Początek właściwie chrześcijaństwa. Prócz przemiany apostołów, Duch Święty przemienia każdego z nas, jeśli w Nim żyjemy. W każdym sakramencie, do którego przystępujemy, działa łaska Ducha Świętego. I podczas każdego sakramentu duchowny, który sprawuje ten sakrament, przyzywa łaskę Świętego Ducha, żeby ona zadziałała. I tak podczas każdego sakramentu wzywamy, żeby Duch działał. Bez Jego działania nie byłaby też możliwa nasza przemiana, nasza metanoia, o której tak często przecież mówimy, że dla zbawienia naszego potrzebna jest nasza wewnętrzna przemiana, metanoia. Bez działania Świętego Ducha w nas niemożliwe byłaby metanoia i niemożliwe byłoby zbawienie, bo bez metanoi, bez przemiany niemożliwe jest nasze zbawienie. Dlatego modlimy się w Duchu Świętym, w łasce Ducha Świętego. Przypomnijmy teraz, jak kilka tygodni temu czytaliśmy tą piękną opowieść o Samarytance. I ta Samarytanka pytała, a gdzie mamy się modlić? Czy w Jerozolimie, czy na górze, na której się modlili Samarytanie? A Jezus Chrystus mówi, wierz mi, kobieto, że nadchodzi czas, kiedy ani w Jerozolimie, ani tutaj, tylko wszędzie w Duchu Świętym, ponieważ prawdziwi czciciele Boga właśnie modlą się w Duchu Świętym. Nadszedł ten czas, kiedy my w Duchu Świętym modlimy się. Stając na modlitwę codziennie, wstajemy i modlimy się w łasce Świętego Ducha. Nie trzeba jakiegoś szczególnego miejsca wyznaczonego. Nie ma miejsc na ziemi, gdzie Bóg tylko tam słyszy nasze prośby i wołania. W Duchu Świętym każde miejsce jest uświęcone i w każdym z nich słucha nas sam Bóg. Czego od nas potrzebuje Bóg? Czego oczekuje od nas? Oczekuje od nas, żebyśmy się dali prowadzeniu Ducha Świętego. Jeśli oddajemy się łaskę Ducha Świętego i prosimy, żeby to Duch nas Święty prowadził, czyli Bóg prowadził, żeby nas Bóg prowadził przez życie i przyjmujemy wszystko, co w tym życiu otrzymujemy jako to, co jest potrzebne dla naszego zbawienia, to tego właściwie oczekuje od nas Bóg. A to jest życie w łasce Ducha Świętego. I te radości, i te doświadczenia, wszystkie są potrzebne. Pomagają one odczuwać działanie Świętego Ducha i w wiadomy tylko Bogu sposób prowadzą nas do wewnętrznej przemiany, uświadomienia sobie naszego celu i do zbawienia. Tylko wtedy, kiedy oddajemy się prowadzeniu łaski Ducha Świętego, możliwe jest nasze zbawienie i przyszłe życie wieczne. Amen.

Przewodnicząca. Zradno, presvetej, prečistý, preblagoslovený, slavný vladyčo.

pierwszych pomianił Gospodzie, Gospodina naszego, blażejniejszego Sawy, mitropolita warszawsko i wsyja Polszy, Gospodina preoświęcejszego Andrzeja i episkopa Supraskiego i wsakoje episkopstwo prawosławnych, i że daruj świętym Twoim cerkwam w mirę celych, czesnych, zdrowych, долгодействующих, правоправящих, слово Твое я истины.

0: Przebożestwiennych, świętych, preczystych, bezsmiertnych, niebiesnych i żywotworaszczych, strasznych, chrystowych tajn, dostojno błagodarim Gospoda, zastupi, spasi, pomyj, sochrani nas, Boże, Twojego błagodatiu. Dzień bez sowierszenstwa, miryni, bezgrzeszeni, sprosivsze, sami siebie i drug druga, i wiesz, żywot nasz Chrystu Bogu predadim.
1: Священие наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Za nami retransmisja boskiej liturgii, a także retransmisja wieczerni z modlitwami na skłonienie kolan. Była to retransmisja nabożeństwa z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki gdański Jakub. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj obchodzimy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, święto Pięćdziesiątnicy, nazywane również Dniem Świętej Trójcy.

Drodzy bracia i siostry, dziś w cerkwi obchodzimy święto zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jest to jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych. Popularnie nazywane jest również Pięćdziesiątnicą albo Trojcą. Cerkwie przyozdabia się zielenią i kwiatami. Jest to nawiązanie do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia do świątyni w dniu Pięćdziesiątnicy pierwszych plonów. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów obchodzone jest 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio po liturgii były dziś czytane modlitwy, podczas których wierni po raz pierwszy od Wielkanocy modlili się na kolanach. W cerkwi prawosławnej uroczyście świętuje się także drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy, jest to dzień Świętego Ducha i jest to święto patronalne cerkwi w Gródku, w Juszkowym Grodzie, w Czarnej Cerkiewnej, a także w cerkwi Świętego Ducha na białostockim Antoniuku. Natomiast trzeci dzień święta Pięćdziesiątnicy jest to święto parafialne między innymi w Królowym Moście, w Knorydach i uroczysku Krynoczka w Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje się cudowne źródło.

Drodzy bracia i siostry, powoli dobiega końca nasza niedzielna, świąteczna audycja na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za chwilę zakończenie naszego programu i modlitwy wieczorne.